0: Vi ste na 97,5 MHz u programu Radija Bosanska Krupa.
1: Bosanska Krupa na 97,5 MHz.